okusanikwa namukwiriirwa ekironda kya mwoyo wange embuto natanga nailenga kibe kunze